0: takiego blasku złotoprzędnego od Pragi.
1: What's up, niggas? Hey, yo, I know you ain't talking about me, dog. You